0: Mombasa,
1: wazuri sana.
0: Watoto Kakamega,
1: wazuri sana.
0: Watoto Limpopo,
1: wazuri.

nyito wachni chunala wacho luga kochwa nyito wachni kosa tugo kichu komedo kayano kosa tugo kichu kom